0: Sawira Antonio, watu watandika here dande mutandira ko renhunga.
1: Epa handisati, izvo zvikukutonhora ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, raramuda ndemutande renhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira ausarudzi mwaka wegore.
2: Kari fora
3: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano.

0: Antonio, dande mutande rangu harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutande repa window kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ii pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutande renhunga harishandi paizvi kana pabasa rekuedza hoye kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare, iro dande mutande renhunga harinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kurumwa nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Apfemba mune zvidimbo gumi nezvitanhatu. Amukana unonge wekusimudza dzimbo dzatinadzo. Kosvikira panguva pfemba mune zvidimbo makumi matatu nezvishanu. Tozopinda muchirongwa chinodziwa kuti ndiani ane vamuri kutsvaga chirongwa chatino.

0: Sawira Antonio, watu watandika here dande mutandira ku renhunga.
1: Epa, handisati. Izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume. Rara mudande mutandere nhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutandere nhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Antonio, ndande mutanderango harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutandere pawindo kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ii pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutandere nhunga harishandi paizvi kana pabasa rekuedza hoe kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare, iro dande mutande renhunga harinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kurumwa nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Antonio, dande mutande rangu harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutande repawindo kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ii pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutande renhunga harishandi paizvi kana pabasa rekuedza hoe kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare, iro dande mutande renhunga harinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kurumwa nenhunga.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Sawira Antonio, watu watandika here dande mutandirako renhunga.
1: Epa, handisati. Izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume. Rara mudande mutandere nhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira ausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutandere nhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Antonio, dande mutande rangu harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutande repa window kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ii pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutande renhunga harishandi paizvi kana pabasa rekuedza hoe kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare, iro dande mutande renhunga harinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kuruma nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Sawira Antonio, watuwata ndika here dande mutandirako renhunga.
1: Epa, handisati. Izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume. Rara mudande mutandere nhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutandere nhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzire zveutano, kosheso yedu

Radio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo.